Przemyłbym

0: Zarajte, to ze chłopci, zarajte, wesoło.
1: Na Mirku, Mirku, daj.
2: Good

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi niepomęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: robo.
1: Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze, Łemkiwskiego Radia LMFM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Dobry znate to tu audycję, dobry znate, proszę, to będę besida na pewno. No, pojechamy, pidemy, będziemy eksplorowaty do jaku krasną zakutynu. No, a dneska mamy 94. odcinek obzeracza i to znaczy, że jesteśmy tak w takiej serii, kiedy to besiduju pro różne nacjonalne parki w Polsce. De chneska pojechamy do Drawińskiego Nacjonalnego Parku. Czujete proto to pierwszy raz? No, ja nie dywlusia wam, a to za to, bo faktycznie Drawiński Nacjonalny Park jest prawdopodobno najmniejszy znanym i najmniejszy popularnym posere turystam nacjonalnym parkom w Polsce. No, kole w Tatrach sztoroka tam wandrują miliony turystów, tak, w Drawieńskim Nacjonalnym Parku sztoroka jest ich około 40 tysięcy. No właśnie. No i tady tam pojechamy sobie i doznamy się, co tam jest czudowoho. Pierwsze to musimy doznać się, gdzie nachodzi się ten nacjonalny park. Dokładnie to na terenie troch województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. No i może też z tej przyczyny właśnie nie kojarzymy tamtoho uchla, nie kojarzymy tamtych stron, bo je daleko do wielkich miast z Drawieńskiego Nacjonalnego Parku. To park to jest właśnie taka piłnoczno-zachidnia zakutna Polszczy. Nachodzi się na taki drawski nyzyni w kompleksie drawskiej puszczy. Południowa hranycia parku idzie tak paralelnie do Dzierżawnej Drochy nr 22. No a najbliższym takim wielkim miastom to jest Goziów Wielkopolski, do Kotrocho jest około 60 km. Drawiński Nacjonalny Park istnieje już nie od wczera, bo od 1990 roku, zatem już ma je bliższe jak 30 roków. No i poklasz to posłuchajmy muzykę, a pak budu wam besidowate proto tu krasną krainu. Bilsze za tym leszam was na paroch minut i wertam piźniejsze.

skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do obserwacza przyrody Chneska. Budeme sobie chodyty po terenach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku, który nachodzić się właśnie na Drawskiej Nizyni, która jest częścią urokliwego południowo-polskiego pozeria. Jest to północno-zachodnia Polska, przypominam. Park nachodzi się w samym sercu Drawskiej Puszczy i możemy tam zachopluwać się krasnymi landschaftami glacjalnych, sandrowych riwnin. W ciłosty tot park nachodzi się w basenie riki Drawy i od tej riki wziął też swoją nazwę. Takim głównym kruchostołpom toho parku są dwie riki, dokładnie Drawa i jej bardzo krasny dopływ płocizna.

trzy nachody się tam takie ozero jak Czarnka, a najbliższym ozerom jest ozero Ostrowite. W parku nachodyć się 12 obszyr stysłoj ochorony, a jeszcze dookoła parku nachodyć się otulina, która ma je powierzchnię 352 kwadratne kilometry. No i właśnie to te rośliny, dyke zwierzęta. No możemy tam stretyty się z bardzo cudową przyrodą. Ku zbliższe proniu powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodełżaty.

zracza przyrody. Chnecka sme w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. W parku, w którym jest krasna rika Drawa, jest druga krasna rika Płociczna, no i jest Velochlisiu, Velochozer. No i każda zakutyna toho parku kryje w sobie dajaku zelenu, taką no ciekawą rzecz. I przyrodnicze bogactwo parku tworiat między innymi wielkie czysło gatunków roślin. Dokładniej 893 gatunki tracheofitiu, 186 gatunków mszakiu, 16 gatunków alg i bilsz jak 200 różnych roślinnych grup. W drawieńskich lisach to sosna dominuje, aż 80% lisnych takich zalesenych obszar to właśnie sód sosny. Za nią mamy buk, który daje lisom bardzo cudową taką urodu, ale za nim atlem 9% terenu parku. Sód też duby. Tak, dokładnie, ale ich jeszcze mniejsze jest, lem 3%. No i też możemy najść dajaki bachnysty lisy, w których tak dominuje olsza czorna. No i też jest bereza, która rosnę to tu, to tam. Możemy dozryty się oriabyny też w drawieńskich puszczach, ale już nie jest tak pospolita jak właśnie chocky, sosna, czy dub, czy buk. Tiż na zboczach licznych dolin rosną tak skupiny chraba. No, a jak idę pro zwiriata, to cycariów w parku jest veloch, dokładnie 51 gatunków. W lisach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku no, żyją takie cycary jak jeleni, sarny, czy dyke swyny, ale i też możemy czasem dozryty się wandrujących przez teren parku łosi i żubry. Tiż dost wielka jest populacja boberiu i wydr. Niemało żyje tiż w tych lisach liszok, zajaciu, borsukiu i kun. No a czasem już tak eksperty to i dozrywają się rysił i wolkił. Zatem welo właśnie to tych dykich zwierząt żyje w drawieńskich lisach. No i to jest to wielkie bogactwo tej przyrody. No i właśnie Drawieński Nacjonalny Park jest tak dyki, ale to też zawdzięki temu, że bardzo mało jest to tych turystów tam, ale możemy tam przyjechać, możemy tam wandrować i możemy przede wszystkim eksplorować to tu przyrodę, to region za pomocą kajaka właśnie, bo po rici Drawi możemy pływać kajakom. I proto tu możliwość powiem wam bilsze o paroch minut.

0: i kraśni proszu do małocho kajakowocho spływu rikom Drawom w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. No właśnie, bo kajakary, znaczy to te ludy, które pływają na kajakach, no to one są najbliższą grupą turystów w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. No bo jest to ta możliwość pływania riką Drawą i to ta rika jest bardzo taka no krasna, dobra do spływania i też jest tam dost dobra, wielka oferta kajakowych spływił. Bo rika Drawa to ma swoje źródła na wysokości 150 metrów nad morą w dolinie Piaty Ozer niedaleko Połczyna Zdry płynie przez dwie geograficzne krainy, przez Drawskie Pozerja, de tam przepływa przez Weloch Ozer i pak przez Drawsku Nezynu. Tam już tak wyje się to tarika poseret pomorskich lisiu. Powierzchnia doricza Drawy to je bilsze jak 3000 kwadratnych kilometrów. Kinczyt to tarika swoje życia wpływający do Noteci na wysoti 30 metrów nad morą w okolici Krzyża Wielkopolskiego. No i schidni z takimi prawiłami, to rika Drawa w chraniciach Nacjonalnego Parku jest dostępna od 1 sicznia do 15 marca i od 1 lipca do 31 grudnia w chodynach od 9 do 19. Zatem możemy też zimą pływać tą riką. O kiłko ona nie jest pit ledom. Oczywiedno, tiż sud limit tak czysła ludy, kotry możut probywaty w jednym czasie na rici i w chraniciach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku jest to czysło 750 osób. Bilsze osób już nie bude maty pozwolenia pływaty rikom. I to na terenie Ciłocho Parku, kotry mały nie je. Tiż rika Drawa na terenie Nacjonalnego Parku ma różny charakter. Pierwsze to jest taka spokojna, pak kus już jej teczynia robi się takim skorszym. W takim skorym nurti no to pojawiają się też takie powalone dereła. To koryto Drawy pak płynę przez różne łuki i cały czas przez tiż lisy i jest bardzo krute. Ono tiż pity nad wysokie berechy takich szkarb. No i pitkinec to już to taki skory prut Drawy zmienia się na takiej już no leniwej charakter i już dno rik jest bardziej już tak porosnene, da jakie ma pit wodnyma łukamy. Zatem no to te kajakowe spływy Drawą w Nacjonalnym Parku to nie są takie jednolite, ale właśnie mają ciekawy, zmienny charakter i to też jest bardzo atrakcyjne dla wszystkich, dla turystów, dla kajakarów, dla lubitelów takich atrakcji. No i słuchajcie, no kiedy macie czas, kiedy macie możliwość, to zaohaczam pojechać do Drawieńskiego Nacjonalnego Parku. Mam nadzieję, że chneszny odcinek dał wam taką małą inspirację. I to wszystko na chneska. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję, żeście byli ze mną, żelam wam przyjemnej reszty dnia i zaohaczam też do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, słuchania pro dalszy inczy nacjonalne parki w Polszczy. No i to wszystko, zatem ostante zdrowy, trzymajcie się i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Mincowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobrý večer, vitajte, dorové sluchače Radia LEM FM. Z tej strany Severian Kosowski, gost, čaku vám vrclavské studio. No i takoj po novinách Radia začínáme tri švíty. Vitajte, dobrý večer, budu s vami do 21.30. No i w dzisiejszy wieczór sobie oczywiście powiemy, co to się podjało dnes 15 września, ale też może o tym, co przed nami. Tak że zapraszam, zaczynamy.

0: Witajte po przerwie. Dorosłacze, 15 dzień września to dnes, to 258 dzień wróci do kincia roku 2026. Lisza nam się 108 dni. No i możemy powiedzieć, że dnes tak symboliczno praszczamy pierwszą połowę września, bo dnes 15, a wresen rachuje 30 dni. No, już nam się ościnnie zrobiło, to na pewno widzimy po tym, co koło nas. Widzimy też, że przyroda inaczej się zachowuje. Dny coraz krótsze. No ale nic, z oseny też można fajnie, albo z osieniu można tak samo fajno czas przedłużać. Toho wam życzę, żebyście się cieszyli tymi barwami, kolorami, tymi wszystkimi lisami, kiedy polemkowanie wam przyjdzie wandrować. No a w najbliższą sobotę Lemkiewska Twórcza Osień, o tej podii kus bliższe wam powiem w dalszej części programu. Ale tak czy inaczej planujcie, może budete jak raz na Lemkowyni w najbliższą sobotę i niedzielę.
1: Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

Drodzy słuchacze, witam was po przerwie. Seweryn Kosowski z tej strony, kto do nas dołączył, tak przypominam, że czujecie trzy świty z wrocławskiego studia. Chciałbym dnes teper pozdrowić naszych dzisiejszych solenizantów, wszystkich tych, co świadkujecie teper imieniny 15 września za nowym stylem gregoriańskim kalendarium. To między innymi Katrena, Kamil, Jeremia, Valerian, Alvin, Eckhart, Eutropia, Fedor, Cy, Roland. Kiedy się posmutrymy do naszego juliańskiego kalendaria, tak zwanego starego stylu, gneskim edżeńczyma pamiat Mamanta, Joanny, Antonia, Varsanofia, Damaksyna, Wolodymyra, Hermana, Cy, Feodozy i tak, że to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam życzę na mnogo i błahelita wszystko, co najlepsze, żebyście wszyscy byli zdrowieńki, żebyście wszyscy byli uśmiechnieni i żeby wam słońca nie brakło i toj oseny. Hej, kus się zrymowało, to nie tak mało byty, nie planowałem tego, ale kiedy wam się lubić, tak budźte dalsze z radiom LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: Lem FM.

Dorosła Czewertam Guwam Jagiem Ryuk w najbliższy weekend Lemkiwska Twórcza Osin. I tak, zacznę się ona w sobotę, 19 września, o godzinie 17 w Bortni. Tohoryczna Lemkiwska Twórcza Osin poświęcona pamięci Fedora Kuziaka, lemkiwskiego pismennika, bajkaria, malaria, a drugi dzień o godzinie 16 w prostorach Ruskiej Bursy w Gorliciach. Podiju organizuje Stowarzyszenie Lemkiw przy uczasty Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. No a w tot sam dzień, 19 września, w sobotu, czwarte lemkiwskie śpiewania na czużyni w seli Wysoka koło Rudno. I tam między innymi będziecie mogli poczuty znany i nieznany ansambli, tak z daleka i z bliska, bo między innymi ma wystuplat Kyczera, Lemczata, Rostoka, Zachęta z Zimnej Wody, Sasanka, Orkiestra Światowego Mikołaja, ale i z Przyjaźniuszczyny przyjdą Koniary, a na koniec znanym wszystkim Dema i dawniejszy Aksel Zahrad prekrasną zabawą. Także to początek tej podii w najbliższą sobotę na Wysoki o godzinie 14. Przychodźcie, zapisujcie w swoich kalendariach. Trzeba korzystać.

0: Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.
1: Drodzy słuchacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To była audycja Tri świty jak usta dnes, hodny bole czuty priamo z Wrocławia. Szczurzyny, jem do was bisiduł, ale oczywiście na dumci mam wszystkich słuchaczy i z Lemkowiny, i Szczurzyny, i wszystkich tych, gdy nas czują po całym świecie przez internet. No bo tu w Polsce, jak raz Lemkowina i Czurzyna mamy swoje stołpy, to to wszystko znate. Znate też o tym, że dostaliśmy prodłużenia koncesji jakiś czas temu na portale LEM FM. O tym głośno było. Tanycz, majte się dobry, dobrochowam wieczera, zdrawlu wszystkich, dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Miły słuchacze Radia LMFM, z tej strony mikrofonu, jak tradycyjnie od ich odyli, Natalia Małecka-Nowak. No, czasem bywa inaczej, ale powiedzmy, że rozpyska jest taka, że od poniedziałka do środy od 9.15 do 10.45 jem złamy. Dnes jem, ale będę musiał jakoś tak skorsze skończyć, tak, że to patrzysz na hodyna, będę, no, tym razem do 10. Ale do 10 jeszcze mamy parę minut, tak że to z czymś do was jeszcze przyjdę, tak z moimi informacjami. Witam was serdecznie, jak najserdeczniejsze. Cieszę się na to tu streczu.

to była Natalia Rusnak. Moi drodzy, dnes seredyna tyżnia, dokładniej seredyna 38 tyżnia 2026 roku, 259 dzień, toho, że przed nami jeszcze 74 roboczy i 30 dni roboczy, tak, i 33 dni swobodne od robotów. Słońce zbudyło się 12 minut po godzinie 6, ale spytate zaczęło kuściok skorszy, 5:38, tak mniejsze wace, schować się słońce o godzinie 18:48, już tak skoro, na zmerkate będzie 20:23 po godzinie 7 wieczorem, to już się tak zmerknę, że już będzie temno. Schyt miesiąca o 12:53, zachód 9 minut po godzinie 8 wieczorach. To ichał, kto ichał dneska w chmli. Tam, gdzie ja mieszkam, były totalne chmły. Godzina 8 to była rano, żeby się wkazało, że w Gorliciach pełne słońce, bezchmarne niebo, nie się na dodatok, jakbyśmy byli desy w tropikach, i ani ślidu chmły. Ale chmły narobili niezły, niezły nastrój. To może, kiedy tak narobili osinny nastrój, to może najwyzwuczyć nam ideę osinną.

ATP zazeramy na site Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki i to, że przynoszę nam chyba dobry pogodowe wiosty za dnia na schodzie i początkowo w centrum chmar mało umiarkowani i tam też chmury były i w nas na południe też były, ale się rozeszły. W zachodniej i północnej części drżawy chmar umiarkowani i duże. Czasowo może się trafić deszcz, miściamy pojawia się bury, głównie na południowym zachodzie. Prognozowana kilkist deszczu w czas bury to do 20 mm. Maksymalna temperatura od 20 градусів na północnym wschodzie i na północy do 26 nawet na południe drżawy. Studeniejsze nad morzem, tam 18, przykro nam. Pozdrawiam z południa. Witer słaby i umiarkowany. W schodniej części Polski z południa będzie duo, a na zachodzie początkowo z południa, pak tak z południowego zachodu, a pak już czysto do zachodu będzie podłaty. W czas bury może podłaty nawet do 65 km na godzinę. Kiedy idę objomy teo, usłowia, to w północno-zachodniej czastyni drżawy początkowo jeszcze będę występowały na zachał, będę występowało na zachał chosenne wlejania pochody na organizm człowieka, ale protiachom dnia w jedno z nasłaniom się atmosferycznego frontu to biometr może się pogorszyty do niechosennego. Nad resztą regionu przeważaty będą chosenne biometeorologiczne usłowia. Momentami będą przechodzić w oboniatny. To przede wszystkim tam, gdy były chmury rano. Jak nie znam, mnie tak chmury dobry, chosenne mają na nie wlejania. A wieczorem też w związku to te oboniatny się będą robić usłowia, czy jak to określity, w związku ze zwykrzającym się od zachodu zachmarinią. I jeszcze pizryjmy na jedną mapę, tysk niższy jak wczoraj, prawie na niektórych miejscach o parunacet hektopaskale, bo minimalny tysk 1009 hektopaskale, a najwyższy tysk 1018 hektopaskale.

No muszę się przyznać do czegoś. Zagapyła jem się, jem perezerała, czytała w każdą stronę, że to tam jeszcze, kiedy idę o kulturny perehlad, może wam przedstawić. No jem się zagapyła, że przecie niszczy posłowy ci po kolei, po drodze. No i tak budu po prostu czytała, który mi wpadł w oczy bez skorszochu z rychtułania. No ale już to pójście na takie samo sianyczne zrobyt. Proste, logiczne, tak. To jest jedno. Drugie, tak lubimy. Lemkę takie lubat powtarjaty często. Słowo nie zabywaj. Czużo nie zabieraj. I tu tak też w temi blisko i też blisko po czerzi tu wypisane swoja koszela bliższa do tiła. To znamy bardzo dobrze. To może jeszcze jedno. O najbudę to. Klasyczne. Robota nie woke. Do lisa nie wtecze.

To Kara Sierogucki, zaopiekuj się mną. A teraz przechodzimy do, tak, już przechodzimy do kulturnych oper Hladu, jako Semitusia, skoro tyło wszystko, ale może i dobry. Zdaje się mi, że czegoś mi brakuje, ale chyba wszystko. Wiesz, to normalnie w Paczisni jest, to do tej już było. Idziemy na prochulku do Korosna, jeszcze jem naszła, Czerchołrycz w Korośni, o której neby się dłała jem ani wczera, ani pozawczera, od Wisem na Cetoho, wersnia, septembra, znaczy w najbliższym piatniciu. Odbudę się w Korośni, prochulka po Korośni, szlaką szkła, świtła i czasu. Zwłoczyt naprawdę interesująco, no ale że to propozycja dla tych, które albo są teper na urlopie, albo mają nienormalny czas roboty i może cię na desiatu stały ty przed centrum spadkowiny szkła w Korośni i poświęcę ty prawie 4 godziny na to tu prochulku zakończenia na rynku. Krosno ma wiele historii do opowiadania o szkli, jakie od pokolin jest wizytiłką mista, jego pamiatkowym rynku, o remesli zygariu, związanych z zygarami, o remesli związanym z naftą, która zmieniła sposób, w jaki rozświetlano świt. Prochulka po Korośni, szlaką puciu, szkła, świtła, czasu, uczyt 4 wyjątkowe punkty na mapie mista, 3 muzei i obzerania rynku z prowidnyką. To nahoda, żeby w czasie jednej prochulki poznać różne wydy mista, odkryte historie, jakie rokamy formułale charakter. Jo. Jeden bilet, 4 miścia, wiele historii do odkrywania. W centrum spadkowiny szkła zaczyna się prochulka i tam będę może wedity dość uczyty, czy widzicie barze, hutniczy pokaz. Będę może wziąć uczestnik w wybijaniu szklanych medali, znaczy ja samemu zrobię sobie szklaną pamiatkę, a będę może też pizeryt na szkło, jakie prezentuje się w prostorach Centra Spadkowiny Szkła. Pak z prowidnyką na prochulka pide uliczkami korośniańskiego mista staroj, czyli jego czasty. Będę może wiedzieć współczesną, multimedialną i interaktywną wystawę, której centrum jest historia o czasie i

historyjek autorka opowiada swoimi fotografiami są czymś czysto innym, odmiennym od nieczesłanych kilku z tych owocnych atrakcji w skorym tempie, które oferuje nam współczesność. Każda z prezentowanych czterech historii jest mocno związana z potrzebami duszy. Autorka jest przekonana, że każda z nich zrodziła się w odpowiednim czasie w niej. Pragnienia duszy Beaty Łupińskiej pabisz to fotograficzna pasja, wnętrzny duchowy świt, potrzeba tyszy i prysutność drugiego człowieka. To potrzeby jej życia. Artystka Beata Łupińska pabisz jest biczaninką, korośnianką, lubitelką fotografii. Robi w personalni czasty w jednej z większych korośniańskich firm. Od samego roku życia związana z fotograficznym aparatem uczestniczka na licznych kursów, a też i fotograficznego korośniańskiego kruszka, kuźnia świtła. Tam się rozwijała, kiedy idę o czarno-białą fotografię. Jest autorką trzech indywidualnych wystaw. Swoją fotografią opowiada o tym, co leży jej w sercu. Fotografuje to, kiedy to się jak raz poruszy na jej serce i duszę. Najważniejszą relacją w jej życiu jest syn Kuba, a największą wartością lubą, wiera i swoboda. I początek, przypomnę, wernisażu o 17.30, probaczcie, a wystawę możesz obserwować do 18 żołtnia, przez miesiąc znaczycie. I też 18 wersnia, ale już wartamy do Gorlic. Wisem na toho w piatniciu o 19 godzinie na placy przy ratuszu koncert. Odbyła się koncert kameralnego choru Belfer Singers. Hity z różnych stron świata, a też i spilne śpiewania z chorą Belfer Singers i z muzycznym ansamblem. Taki wieczór zaplanował chor stowarzyszenia choru Belfer Singers. Wstupno oczywiście darmo. Kiedy bylało, to organizatory to zabezpieczyli, że kiedy bylało, to koncert odbudę się w konferencyjnej sali obik DDS-u. To następna rzecz, a jeszcze następna rzecz, to w ten weekend w Krenicy odbudę się Świato Rydzyka. 19. Świato Rydzyka w Krenicy. Znaczy, zdaje się, że to druga już edycja, jaka prochodzi w Krenicy. I program oczywiście bardzo bogaty. Ryd Safari. Konkurs w zbieraniu rydzykiu, rozmaite warsztaty kulinarne, niekulinarne, Janki Pura na rydzykach, taka inicjatywa. I tu ideją jest, żeby się obleczy się tak bardzo karas, jakbyśmy żyli w tym czasie, że to cławny krynczanin. Pokazy, hołosy natury, lisowe dźwięki i historii, kulinarny pokaz, czy widno z degustacją dyczyny. Daj mi tu dach, to mudry teper powieść, jak to powiesty. Koncert zdrojowej kurortnej orkiestry, złote śpiłanki polskiej, złote hity polskiej śpiłanki. I w planie na sobotę zaplanowana jest też i zabawa na trotuary. Okrem tego i przez sobotę, i przez niedzielę zaplanowane są rozmaite atrakcje dla dity. Pokazy zbijania, na przykład budok dla ptachiów, sokolnicze pokazy, lisowa edukacja, wystawa rybiu, czy też prezentacja jest zaplanowana. W terenie też zaplanowane są jeszcze okremy, dodatkowe prochulki obzerania, na przykład wylotu mysz perhaczył, cyniczny spacer z ornitologą. Jest też pracownia warsztatowa, to już wspominała, sód marzyńczyma warsztaty wyrablania czochosy, nie znam jeszcze czocho, z filcu.

kupelowe spa, zmaluj sobie rydzyka, malowania na szkli i tak dalej, tak dalej. Tu muszę te sobie już wybraty i się zapisowaty. Oczywiście nie braknę też i wystąpił. Jeden koncert to w sobotę już im powiła, a następne wystupy w niedzielu od 11 godziny hory naszy wystuplat, pak w samo południe ruty uwety, po nich orawskie roztoki, pak ansambl pieśni i tańcia do pczyci, a na koniec opacupa, karpacki koncert. Welo toho naprawdę plakat jest bardzo bohaty, a na sajcie świętorydza.pl znajdete opisy wszystkich tych pojednych czasów, a też i opisy warsztatów. Także to możecie sobie dokładnie przeanalizować, które godziny wam najbardziej odpowiadają. I chyba to wszystko, co naszłam. No, to ta prześpiewanka.

Moi drodzy, kto z Was już był w muzeum Andy Warhola w Medzielabierciach? Kto już miał nachodu pod laty, nowe interiory, nowe też zowniszni w muzeum, no ale przede wszystkim widzi to toż to w Seredyni. Mi się jeszcze nie powiem, ale wszystko przede mną. A poza nami wielka aukcja, znaczy rekordowa aukcja, na jakiej prodale za rekordową kwotu, no jeden stworzył jak raz Ndioho. Kole w ostatnich dniach Wenecja żyła Międzynarodowym Filmowym Festiwalom, to też prochodyła tam gala Top Charity, zorganizowana na czele z Fundacją o Menemensach, i tam też zlicytowali portret Katie Jones, autora Andy'ego Warhola, i uwaga, prodali go za 1 150 000 euro. To blisko 5 milionów złotych i to rekord, aukcyjny rekord w Wenecji. Generalnie prościł nicz, powiało się zobraty 3 miliony 34 tysiące euro, znaczy nawet jak 13 milionów. Licytacja była też wedena bardzo skoro. Średnio 100 minut pozyskała około 34 tysiące euro. Jak sobie to człowiek tak uzmysłowy, no to robi wrażenia. Na aukcji z licytuale w sumie 9 tworzył sztukę, ale też inczy. Riczy, nie są aktywnosty, bo na premier zlicytowali race po Karaibach, czy po Azji. Zlicytowali też prywatną wyprawę do Etiopii i Erytrei, czy ekskluzywne doświadczenia podczas Milan Fashion Week z marką Dolce & Gabbana. I za to kto se zapłacił 144 tysiące euro. No wow. Ciekawa jem, kilku takich milionowych, czy milionowej wartości tworzył na chodycia w muzeum w Medzielabierciach. No, tam system zabezpieczeń i kamer musi być chyba taki, jak i w filmach z Ocean's Eleven obzeramy. No nie, czy to takie żarty, moi drodzy, oczywiście wszystko na pewno jest odpowiednio zabezpieczone. Moi drodzy, dotaramy do kinca dzisiejszego wydania, a to za to, że jak już wspominałam, jem z wami korotrze. Czujemy się w poniedziałek, ale po drodze przypominam, że dnes o godzinie 11 premierowe wydania Karpackiej Rusy. Koniecznie słuchajcie, a w sobotę perehlad tygodnia. Przyjemnego dnia i weekendu. Natalia Małacka-Nowak.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy Beskidnik i zaczynamy z takim mocnym przytupem w wykonaniu zespołu Hrdza, a piosenka nosiła tytuł Sztefan. No i te takie znajome nasze karpackie rytmy niech nas nie mylą, ponieważ w dzisiejszym programie jedziemy nie tak daleko, jedziemy do Miękisza Starego na pogranicze polsko-ukraińskie. Zobaczymy ciekawą, interesującą, nie wiem jeszcze jakie inne słowo mogę w tym momencie wymyśleć, cerkiew pod wezwaniem Przeświętej Boga Rodzicy właśnie w Miękiszu Starym. Będziemy eksplorować to bardzo nietypowe, opuszczone niestety dzisiaj miejsce. Tak więc nie uciekamy w Beskidniku zbyt daleko, jedynie kilkaset kilometrów od Krakowa na wschód. Tak więc ruszamy, a dobrze ruszyć ze starym dobrym małżeństwem. Posłuchajmy zatem ich klimatycznego kawałku pod tytułem Kompresja ciszy.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym.

0: 106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiwski hołos w twojej chorzy. Lem FM.
1: I słuchaliśmy starego, dobrego małżeństwa w piosence Kompresja ciszy, które zabrało nas właśnie w klimatyczną podróż, trochę sentymentalno-historyczną, na wschód Polski do Miękisza Starego. Będziemy dzisiaj szukać cerkwi pod wezwaniem Przeświętej Boga Rodzicy w tejże miejscowości. A że dzisiejszy Beskidnik jest nagrywany z Krakowa i udajemy się na południowy wschód, tak się wydaje, że jakby w Bieszczady. I ta droga w Bieszczady najczęściej prowadziłaby nas autostradą do Tarnowa, szosami przez Jasło i urzekające Krosno. Jednak dzisiaj, jeśli odkryjemy tą przypadkiem odkryjemy tę cerkiew w Miękiszu Starym, to nie będziemy mogli sobie odmówić przyjemności i możliwości jej zobaczenia i te 150 km dodatkowej drogi po drodze do Bieszczad, to nie będzie dla nas żadna szczególna różnica. Tak więc dzisiaj udajemy się do Radymna, a dokładnie do wsi Miękisz Stary, niedaleko granicy ukraińskiej. I najpierw może poznajmy jej historię. Początek historii obszaru, na którym obecnie zlokalizowana jest wieś, no jest trudny do ustalenia. Niewątpliwie związki osadnicze sięgają czasów wczesnego średniowiecza. Wydaje się, że dominującą miejscowością na tym terenie był Miękisz. Tereny te należały do województwa bełskiego. Pierwsze informacje pisemne pochodzą już z 1468 roku. W przemyskich zapiskach sądowych wzmiankowany jest Marcin z Miękisza. Tak więc Miękisz wraz z okolicą należał do parafii katolickiej w Radymnie aż do 1511 roku. Pierwsi właściciele, Marcin i Andrzej z Miękisza, pieczętowali się herbem Trzy Trąby. Z czasem zaczęli się posługiwać nazwiskiem Miękiski bądź Miękicki. A do największych godności doszedł Andrzej z Miękisza, Miękiski. W 1517 roku chociażby był zmiankowany jako pisarz ziemi bełskiej, a w 1537 roku otrzymał urząd wojskiego lubaczowskiego. W XVIII, w XVII wieku ród Miękiskich był bardzo liczny, jego przedstawiciele występowali na Rusi, na Podlasiu i na ziemi krakowskiej. Tak więc Miękisz Stary faktycznie i jest stary i był ważną miejscowością w tamtych okolicach. Ostatni Miękiski to Jan, biorący udział w elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego w XVII wieku i Jana Sobieskiego. Z końcem XVI wieku obok Miękisza pojawiła się Wola Miękiska, która dzisiaj jest obecnie nazywana Miękiszem Nowym. Według spisów z XIX wieku, z 1857 roku dokładnie, właścicielami Miękisza Starego byli Władysław Jąga i Stefan Zamojski. Obszar liczył ponad 1000 morgów austriackich, był zamieszkany przez 455 mieszkańców, czyli całkiem sporo jak na tamte czasy, a obszar w całości, w ponad 2/3 zamieszkiwały osoby obrządku grecko-katolickiego, istniała już parafia i cerkiew, a od połowy XIX wieku w Miękiszu działała również szkoła filialna. Na początku XX wieku, już tak zbliżamy się bliżej współczesności, to Miękisz Stary był własnością Zofii Zajączkowskiej i ta struktura przetrwała do II wojny światowej. W czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku nad polami Miękisza i Laszek doszło do walki powietrznej, w wyniku której zginęli polscy lotnicy załoga bombowca Łoś. W latach 1939-41 Miękisz wraz z całą gminą został, na razie posłuchajmy muzyki, z Estonii, taki nowoczesny folk, czy taki powiedzmy elektrofolk, Sander Mölder z Estonii w piosence Mina Elan Muhu Sares, gdzie będziemy słyszeć stare, tradycyjne głosy ludowe, śpiewające właśnie pieśni ludowe, a do tego akompaniament taki elektroniczny, nowoczesny. Tak więc posłuchajmy tej fuzji dźwięków.

i słuchaliśmy po estońsku takiej mieszanki, fuzji dźwięków estońskiego tradycyjnego folku i takiej elektronicznej muzyki w wykonaniu Sandera Mildera, a piosenka nosiła tytuł Mina Elan Muhu Sares. Wracamy już z tej Estonii tutaj na nasze swojskie polsko-ukraińskie pogranicze. W dzisiejszym programie jedziemy do Miękisza Starego. Tak więc zaczynamy. A jeśli ruszamy tam najlepiej samochodem oczywiście, to no, z samego rana mocne promienie słońca będą nam umilać wycieczkę. Najlepiej tam dojechać gdzieś mniej więcej w trakcie dnia, w ciągu dnia, może być kilka minut po 11-12. Wtedy jest największa cisza i spokój na wsi, ponieważ wszyscy są w pracy i możemy cieszyć się tym takim błogim spokojem wiejskim. I choć przyjedziemy pewno do Miękisza w iście wakacyjnych nastrojach, jak na każdej wycieczce, to po przejściu pod wiekowym kasztanowcem w centrum wsi zamilkniemy i pewno to będzie takie milczenie aż do czasu powrotu do naszego samochodu, ponieważ cerkiew od pierwszej chwili, kiedy ją zobaczymy, wywrze na nas piorunujące wrażenie. Świątynia znajduje się na niewielkim wzgórzu w pobliżu szerokiego szkolnego parkingu. Otoczona jest wiekowymi drzewami i ich rozrośniętymi gałęziami, które skrzętnie starają się ukryć 70 lat zaniedbań i jej dzisiejszy opłakany stan. Jak podają źródła, świątynia w dzisiejszej formie powstała prawdopodobnie w roku 1811, kiedy do istniejącego od około 1615 roku drewnianego sanktuarium dobudowano nawę i babiniec. W efekcie otrzymaliśmy drewnianą cerkiew, która jako jedna z nielicznych w południowo-wschodniej Polsce posiada cechy murowanego budownictwa baroku. Inaczej mówiąc, łączy ona elementy typowe dla ukraińskich cerkwi grecko-katolickich, jednocześnie nawiązując w swojej bryle do architektury rzymskokatolickich kościołów barokowych. Tak więc taka fuzja, ale w architekturze. Właśnie dlatego ta cerkiew w Miękiszu Starym jest taka wyjątkowa, ponieważ wcześniej pełniła inne funkcje i potem z biegiem lat, dekad przemianowano ją na cerkiew grekokatolicką i troszeczkę zmieniono styl, jednocześnie zostawiając jakieś te cechy baroku. A jak jest w środku tej cerkwi, jeśli można tam w ogóle wejść, to po kolejnej krótkiej przerwie muzycznej się dowiemy. Teraz posłuchajmy z Rosji, rosyjskiego folku w wykonaniu zespołu Otawajo, a piosenka nazywa się Sumieckaja.

I to był zespół Ottawa Jones z Rosji w piosence Sumieckaja. A my dzisiaj w Beskidniku jesteśmy w Miękiszu Starym i przed przerwą muzyczną, jakby już przyjechaliśmy do tej wsi, znaleźliśmy tą niestety opuszczoną cerkiew i dowiedzieliśmy się co nieco o jej architekturze. Warto też przypomnieć przede wszystkim, że po II wojnie światowej, kiedy w ramach akcji Wisła ukraińska ludność została wysiedlona, cerkiew niestety została pozbawiona opieki. W latach 60. XX wieku jej wyposażenie wywieziono do Muzeum Zamku w Łańcucie, a pomiędzy ścianami nawy zaczął hulać wiatr. W latach 80. ubiegłego wieku niestety rozebrano stojącą obok cerkwi dzwonnicę. Tak więc wchodzimy do cerkwi. Puste wnętrze tej świątyni będzie nas mocno pobudzać do refleksji. Samo przekroczenie progu cerkwi nie należy do łatwych, ponieważ nigdzie nie znajdziemy tabliczki z zakazem wejścia, jednak ostrzegam, że w środku może być bardzo niebezpiecznie. Konstrukcja cerkwi jest mocno nadszarpnięta przez czas. Przez zabite deskami okna padają wąskie smugi światła, oświetlając świętych bez twarzy i rąk. Polichromie mogą dosłownie sypać się nam na głowę. Pod ostatnią ławką, niedaleko chóru, znajdziemy uwite gniazdo być może, a każdy krok będziemy stawiać w ciszy, ponieważ w taki klimat wprowadzi nas to miejsce, że nie będziemy chcieli rozmawiać, tudzież głośno krzyczeć i dzielić się ze swoimi może towarzyszami wycieczki wrażeniami, pewno może dopiero później. Nie sposób opisać zapachu, jaki zapewne będzie się unosić w powietrzu wewnątrz cerkwi. Mieszanka drewna z ziemią, której pełno tu pomiędzy zerwanymi deskami podłogi. Zwykle podczas zwiedzania różnych świątyń staramy się rozpoznawać wizerunki świętych po ich atrybutach. Być może niektórzy z nas prowadzą swego rodzaju grę, w której wygrywa ten, któremu uda się odgadnąć ich większą ilość. Tym razem będziemy poruszeni tym, co zobaczymy w tej cerkwi. Poczujemy się troszeczkę jak intruzi, którzy przyjechali jedynie zaspokoić swoją ciekawość i zapewne wejdziemy do wnętrza zaledwie na 2-3 minuty, a o żadnej grze nie będzie mowy. Taka jest ta cerkiew w Miękiszu Starym pod wezwaniem Przeświętej Boga Rodzicy. A co robią z tą cerkwią, czy są jakieś plany remontów, odnowienia tej budowli, to takie informacje zdradzę słuchaczom po kolejnej przerwie muzycznej. Posłuchajmy może czegoś po francusku. Duet Ben Mazur i Luan w piosence La Mer est calme. Tak więc kolejna taka troszeczkę spokojniejsza ballada. Poszukajmy gdzieś w internecie, teraz pomyślmy o tej cerkwi w Miękiszu Starym i posłuchajmy dobrej nuty.

i to był Ben Mazu i Luan, taki francuskojęzyczny duet, który nas wprowadził w taki spokojny klimat balladowy piosenką La Mer est calme. My dzisiaj w Beskidniku nigdzie nie jesteśmy we Francji, tylko na pograniczu polsko-ukraińskim w Miękiszu Starym i odwiedzamy ciekawą, opuszczoną, ale niezwykle klimatyczną cerkiew grecko-katolicką właśnie w tej miejscowości. I właśnie przed przerwą troszeczkę już opisywaliśmy sobie, jak to jest wejść do takiego wnętrza i pewno znajdziemy się tam na 2-3 minuty, ponieważ jakby nasze poczucie takiego nasze poczucie ciekawości zapewne zostanie już zaspokojone bardzo szybko, a też będziemy z poczuciem może troszeczkę takiego bycia intruzem i nie będziemy chcieli zaburzać tego spokoju, ciszy i medytacji tego miejsca. Ale z pewnością nieco dłużej udało się przebywać we wnętrzu tej świątyni Marcinowi Polańskiemu, autorowi filmu z 2010 roku, który możemy znaleźć na YouTubie pod nazwą Miękisz Stary, drewniana cerkiew grecko-katolicka. I tam możemy się przyjrzeć z cerkwi z bliska. Miejscowa parafia rzymskokatolicka nie posiada niestety wystarczających środków finansowych na renowację świątyni. W 2015 roku pani Anna Janik z portalu nowiny24.pl w artykule pod tytułem Nikt nie chce starej cerkwi w Miękiszu Starym opisała stanowisko podkarpackiego konserwatora zabytków, który 2 lata wcześniej zastanawiał się nad wywłaszczeniem parafii w Miękiszu Starym i przekazaniu cerkwi gminie Laszki. Rozważane było również przekazanie zabytku skarbowi państwa. Jak wygląda sytuacja dziś? Czy powstało jakieś nowe stowarzyszenie opiekujące się cerkwią? Z tego, co mi wiadomo, jak na razie nic. O całej sytuacji również opowiada film zrealizowany w 2015 roku przez TVP3 Rzeszów. Zobaczyć w nim możemy wypowiedzi mieszkańców Miękisza Starego, wywiad z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz oczywiście ujęcia z terenu cerkwi. Tak więc jeśli chcemy zobaczyć cerkiew na własne oczy w Miękiszu Starym, ostatni odcinek drogi, jeśli ją pokonujemy chociażby z Krakowa, to polecam wybrać tą trasę przez Łazy i Wietlin III. Jest też wersja krótsza o 3 km. Jest to droga przez Charytany, która prowadzi betonowymi płytami, gdzie co prawda pojedziemy przez przyjemny las, jednak 15 km na godzinę. Tak więc polecam i zapraszam do Miękisza Starego, do cerkwi pod wezwaniem Przeświętej Boga Rodzicy i zobaczyć to cudo architektury, tą fuzję baroku i tych ukraińskich cerkwi grecko-katolickich w jednej całości. Ale program jeszcze nam się nie kończy, tak więc posłuchajmy znowu troszeczkę muzyki w Beskidniku. Teraz po czesku Dawid Koller. W piosence Gypsy Love, czyli troszeczkę będzie o cyganach w języku czeskim.

I to był zespół Parcels z Australii w piosence Tied Up Right Now. Troszeczkę takiego wakacyjnego rytmu słuchaliśmy na antenie Beskidnika, a jeszcze wcześniej była czeska ballada w wykonaniu Dawida Kolera pod tytułem Gypsy Love, choć tytuł po angielsku, ale piosenka była po czesku i o cyganach. A my w dzisiejszym programie jesteśmy, czy byliśmy już raczej, w Miękiszu Starym. I pozwolę sobie przypomnieć, gdzie dokładnie dzisiaj wędrowaliśmy, czy raczej co eksplorowaliśmy. Bo ponieważ Miękisz Stary, choć jest niewielką wsią niedaleko Radymna na pograniczu polsko-ukraińskim, to słynie, czy jest ciekawe z uwagi na cerkiew, która tam się znajduje pod wezwaniem Przeświętej Boga Rodzicy. A cerkiew jest położona na niewielkim wzgórzu i jest skrywana pod rozrośniętymi gałęziami, które starają się ukryć 70 lat zaniedbań i jej dzisiejszy opłakany stan. A jest niestety w dość kiepskiej jakości budowlanej. Ta cerkiew chociaż kiedyś błyszczała i była piękna, ale to nie znaczy, że nie trzeba tam jechać i nie zobaczyć tego miejsca, nie zainteresować się takimi małymi perełkami, ponieważ ta świątynia jest jedną z nielicznych w południowo-wschodniej Polsce, która posiada cechy murowanego budownictwa baroku, czyli inaczej

tego brzmienia taki folk zmieszany z elektroniczną muzyką w wykonaniu zespołu Ała, czyli dobrze nam znanego siostrzanego trio z Jemenu, piosenka w języku arabskim pod tytułem Hana Mashhu Al Yemen, czyli to tutaj nie jest Jemen. No nie jest Jemen, bo jest Beskidnik. Dziękuję słuchaczom jeszcze raz, pozdrawiam i Ała na pożegnanie. وشعير وعنب وزيت وتين ورمان وتمر

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
2: Karpacka Ruś numer 8, piatnycia, 21 lutego 1947 roku. Smilnik koło Pkoła, powit blisko. Matwiej Panyła w Urugwaju, w południowej Ameryce, przysłał redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczone od kraja na suszereby Iwana, jak i teper nachodycie na roboty w Czechii. Pismo z Czechosłowacji do Urugwaju i z Urugwaju do New Yorku przeszło duże skoro. Suszereba posłał pismo z Czechosłowacji 21 sierpnia 1947, a 10 lutego ono było już w rukach Matwija Panyły w Urugwaju. Znała Matwij Panyła wysłał joho 13 lutego, a 15 lutego ono było już doruczone redakcji naszej gazety. Beneszał 21 sierpnia 1947 roku. Drogie krajane, witaju się z wami, drogie krajane smilniczane, ja, suszereba Iwan ze Smilnika i pozdrowlaju was duże krasno i serdeczno. Piszę do was ten list i dumaju, że jak jego dostanete do róg, to wam bude duże czudno, że odkryl to ja maju waszą adresu. Na sam peret donoszaju wam o swoim zdrowiu i powodzeniu. Dziękuję Bogu, ja do tego czasu zdrowej, a powodzenia jak zwykło na Czechoch. Robimy tu na stałbi, a że jesteśmy młody i zdrowy, to nam dobry. Mamy dosyć sztoisty, ubraty, siadoczoho i chroszy. My tu robimy dwa. Ja, Iwan Suszereba, rosolakił syn młodszy, Michała, szto w tom czasie pisze do Kanady, jak i wy, do Argentyny. I Wasyl, Szczerbaniwskoho Iwana syn. Ja znaju, że to wy nas mało znate, bo ani mi samomu się nie wieryt, jak wy iśle do siujta. Wy znate, że u nas była wielka wojna i w naszą seli stojała fronta 6 tyżny, tak że Ruski byli w seli, a Niemcy na feszowi. Było to straszne, ale dał Bóg, żeśmy to przeżyli, które zostali zdorowy. Mi starszy brat Wasyl i luba mamcia nie doczekali kińcia, bo poumerali od worożych kul. Potarpiło i seło, bo zhoriło 19 chysz, a to wsi do hory, lem dwidową. W tom byli nasza i wasza. Jak udaryła zapalna kula do waszej chyży, to zhoriła wasza, procakowa i kocybanczyna. A do toho, da styżdę skorsze zhoriła dżulowa i obi pinczakowy. A nasze zhorile skorsze, także my to gdy byli akurat u was. To było popołudny, chudoba była w stajni. To jak udaryła jedna kula, to potom zaczęły tak byty, że nie można było przypustyty. I u waszej stajni zhorile dwa koni, bo jak wasza żinka Ancia pospuszczała koni, to było pełno dymu. Że już nie mogli wejty. Ale to wsio bajka. Dobrze, że ostale się wsi zdorowy, bo majetok to nabyta rycz. Po tym wasze byli w Kubowi chyży, bo Kubowa Ancia piszła do Rosji. Tak one tam żyli i dobry im było, ale wse tak nie było w spokoju. Tak, że my młody musieli opustyć swoją rydną zemlu i w obronie swojego życia i ty dalej. My piszli na Czechy, a nasze seła po najakom czasie, to jest 13 maja 1946, wyjechali tiż do Rosji. Także nie ostało lem 6 rodyn, a to takich, że to niemale konej zwozyty się do Zahiria. Z tym transportem wyjechała nasza rodyna i wasza lubażinka z Litmy. Transportem zajechali do Tarnopolskiej oblasty i tam byli jakiś czas, a te perki przebywają w Sambori. W wagonie jechali razem. Ja to znaju z toho, bo pisał mi brat Mikołaj, a takoż pisze do mene i wasza diłka Marusia. I ona prosiła mene, żeby ja do was napisał. I w tom liści podała mi waszą adresu. Pisała mi tak, że to jeszcze doma dostała od was pismo i jak byli w Zahiriu, to dostali. To wy pisali im, że odpowiedzi od nich nie macie, a one odpisywali. Tak im było dziwno, że to się robi, że wy nie dostawali ich pisem. Tak pisze Marusia, że to isty majet dost i tak sobie żyją w Sambori. I w tom liści pozdrowlają was wsi i prosiat, abyście napisali list do nich. A pustyli do mene, to ja im zaszlu, bo od nas idą listy do Rosji dost skoro. A tu wam jeszcze daję adres do waszej diłki w Rosji. Panyła Maryja, oblast Drohobycz, Sambor, ulica Dolna 197, USSR. Ale jak budete pisate prosto do nich, to dajte adres po rusku. Wyszywatka. Powiedz jasło. Jeden z peredowych członów Lemkiwskiego Sojuza peresłał w redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczene nim od bliskiej rodziny wyszywaczki. Pyśmi podana historia jednej fałszywej ludyny, jaka wydała swoich ludzi na mukę czużym okupantom. To, co podano w tym pyśmi, potwierdzają i drugi krajany z wyszywatki. Po lekko zrozumiałym przyczynom nie wyjawiamy imieny autora tego pisma. Czorne, Gorlickie, 24 sycznia 1947 roku. Drogi druże, chcę ty opisać też to ze starego kraju, jak my tu prożywali za okupacji germańskiej i teper. Nie trzeba tobie dużo pisać, że to Germanci z nami wyrablali, a do tego jeszcze nasze ludy im pomagali. Wozmijmy lem nasze seło wyszowatku. Maria i z rodu Żydów była wydana za komendanta polskiej pogranicznej policji jeszcze przed wojną. Potem on pomer na suchoty. Po rozwali Polszczy przyszły germańskie okupanty. W Seli Hrab była straż pograniczna. Oden strażnik zalubił się do tej Maryi wdowy po polskim strażniku i chodził do niej za cały czas niemieckiej okupacji. W nas było ciężko żyć w czasach spokoju, a przez wojnę to tak, że to i opisać nie można. Ludzie starali się jak mogli, żeby da jak wyżyty. To zagladali i na Słowakiju, bo przez granicę w naszych stronach wse można było przejść po kryjomu. A to ta kochanka, skoro się doznała, że kto piszą na drugą stronę, to zaraz powiła swemu strażnikowi. Odnoho razu piszło na Słowakiju trzech z wyszywatki. Turczyk, Dziamba i Skuba. Zabawili się tam przez den. Ona doznała się, aż to piszli, to powiła swemu kochanku, a on postawił wartu przy każdej chyży, tak że ich pojmali w nocy. Nagłano i ich zabrali. Rodycze zabranych chodyli do Maryi. Dawali jej ostatnie masło, kury, groszy i ona za to dostała ich nazad. Ona chodyła ze swoim strażnikom i po drugich celach to zabierali gospodariom. Bilszy Sweni i drugi Riczy. Jak posworyła się ze swoim szwagrom, to piszła i napoiła na niego, a tot strażnik tak zbył jej szwagra, że to krow chociło go zalała, a nie można było poznać, że to człowiek. A później, jak ruskie Niemców wygnali, to ona się ostała. Za jaki czas naród wyjechał do Sowieckiego Sojuza, no ona się ostała, że ona polska obywatelka, bo mała muża Polaka. Ludzie, że to mogli, to zabierali ze sobą, a że to nie można było zabrać, to stało się. Do niej przyczepił się z hrabu Pigosz. To i on ostał się z nią. Tak razem na czale zabierali wszystko, co stało się po wyjściu ludzi. Tak samo stało się bohato zerna posianego pod zimu. To jej to przydzielili. No i toho było jej mało. Była jeszcze blacha na prawosławni cerkwy w Wyszywatci, na którą kolektowali nasze ludy i w Ameryci. To on piszeł i obder to tu blachu. A teper one oboje chodzą po chyżach i zbierają adresy od ludzi w Ameryce i piszą i żałują się, żeby ludzie w Ameryce jej wspomagali. Są ludzie w Ameryce, którzy dumają, że to akurat naprawdę, że to ona pisze. To miłosardia cię i posyłają jej paczki i groszy. I dostała już mnoho. To chodzi sobie wesoło i każe, że ona już 20 roki u Neore i Nesija żyje.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
2: Nasza Florynka. Do mnie przyszły 4 pisma z sela Florynka, powit Grybiu, i wsi one od innych ludzi. W jednym piszut, że podczas wojny trzeba było być głuchym, nimym i ślipym, aby utrzymać się przy żywych i na swoim miejscu i w swojej chyży. W drugą piszut, że nasi chłopci z Lemkowyny byli do pomocy Krasnej Armii na wojnę z Niemcami. Do Rosji wyjechało z naszego sela 50 rodyn, a 180 rodyn leszyło się w Florencji. Pisze, że to i ptaszki nie siedzą na jednym gnieździe do ucho, a rozlitują się. W trzecim piśmie pyszut za początek fronta w naszych stronach. W lipcu 1944 roku na czele budowaty front koło nas. Przyszły niemieckie kwatermachy, pozabierali ludzkie pomieszkania, gdzie im było najwygodniejsze. W mojej chyży pomieścili biuro budowy okopiu. I to szczęście, że to mnie jeszcze z chyży nie wygnali. Ale do spania miałem miejsce tylko na podi. Opisuje dalsze, jak budowali okopy, bunkiery i barykady. Po polach ludzie robili jak murianki. A najstraszniejsze było to, że barykady budowali koło samych chyż. Ludziom zdawało się, że to nic nie ostanie się jak przed front. W nocy 12 sycznia 1945 roku dał się czuty ruch od cała izby. Niemci wrze utikali. Najpierwsze policja od budowy okopił, oficery, inspektory od okopił. Przyszedł rozkaz, żeby młodych chłopców prosto od okopił zabierali z sobą do Niemieczyny. Mnie zamknęli do łagru. Ukraińska policja była cały czas do pomocy Niemcom. Prowadziła ludzi rano do roboty. Niemcy odstupali na Hutu, Wabołu i Nowy Sącz. A i chało to takie złe, że nie może było dywyty się. Co dopali, to zaberali. Koni po drodze padali i ubywali się na smert. Wodze perwertali się, bo było duże slisko. Niemcy, utikajuczy przed Krasną Armią, rozsadzuali wsi mosty. A niemieckiej artylerii była wielka masa. To ty przywedeny wyższe nowosty, sudlem krótkie wypyski i spouczenych mnoju pysem. Na Lemkowszczyni nic ruskoj szkoły, ale rabiunictwa jest pełno. Oden młody Lemko z Gorlickiego powita pysze. Ja uczył się krawectwa, bo doma siedyty i darmułaty nie można. Trzeba za młodych lit chliba hladaty. Wspominaty w pyśmi, co nie można by w celi odkryty czytalni. To w nas teper daleko do toho, żeby czytalni odkryty. I to nie tylko w nas, no na ciłej Lemkowszczyni. Nit nie odnoj czytalny, nie na jakoj ruskoj knyżkę albo gazety. Dity, które na czale po wojni chodyty do szkoły, to nie znajut, a nie odnoho słowa po rusku proczytaty albo napisaty. Nawet molity się musiat w szkoli po polsku. Dekady słud ruskie uczyteli, no im nie wilno po rusku czytaty. My, horstka Lemkiu, ostali się tu bez przyjakoho prawa. Do Rosji nie chcemy i ty, bo tam przez zasuchu i wojenne zniszczenia są wielkie niedostatki, a tu u nas bandyty zabierają, co chcą. Stare polskie inteligenty poutikali z Polski i teper w uriadach po naszych powitach siedziat przeważno lemtaky, że przed wojną byli to złodijami, to wsiakimi spekulantami i one teper dalsze hrabiat jak Polaków, tak i naszych ludzi. Nas nazywają Ukraińcami albo banderowcami. Jak dasz to prosisz od takiego urzędnika, to zaraz kryczyt. Wyście banderowcy, wy z banderowcami pracujecie. Albo kryczat, jak się wam nie podoba w Polsce, to pakujcie na wschód słońca. Złodziejstwo, rabiwnictwo zawyło się takie, że nie do opisania. W pereszy i witorok ludzie iśli z Jarmaku i z Gorlic. To poniżej Bilankę pod Lisą stojali bandyty i odbierali ludziom groszy i odeżu, kto mał lipszu. A w czetwór w naszym seli byli bandyty, zabrali 6 swynej i mnoho wsiakich riczej. I tak w nas po wojnie żyty trudno, a to i straszno, bo jest mnoho wypadków, gdy bandyty zabyli niewinnych ludzi. No my i przy takom bandytyzmie nie tratymy nadziei na lipszą i spokojniejszą buduczność. Spodziemy się, że może teper po wyborach nastanie lipszy i poriadok w Polsce i wsi obywateli Polszczy poczują sobie swobodnymi i równymi. Pisze Teodora Błaszczak z Czarnoj, poczta Śnidnycia, 23 sierpnia 1947 roku, dowidujucie się o swoich bratach Nazary i Stefani Peregrym. Pisze tak. Slezamy zalewają się, że od was żadnej wiadomości nie mają, co żyjecie, co nie żyjecie. Ja już bliższe rodziny nie mam, bo wyjechali do Rosji. Lem ja się sama leszyła ze swoim mużem i dietmy. A tot brat, co był w czertyżnym, to już pomer. I napiszcie mi, czy brat Kościo żyje. Julian Bobak poszukuje brata Stefana Bobak, rodem z osoła Laboła, powiednowy Sancz, który przyjechał w Ameryku w 1928 roku. On nachodził się desy koło Baltimore, Maryland. Kto by za niego znał, albo on sam, najpysze na adres. Marta Fedorko, diuka Gregoria i Afii Fedorko, urodzona w Jonkers w 1910 roku, teper zamieszkała w Regiciowi, Hołysowi, Gorleckiego powita, pisze w redakcji Karpackiej Rusy tak. Szukaju swojego brata, Mykołaja Fedorko, urodzonego w Jonkers, New York, i rodynu z Seła Regietoła. Ja mają duże rodyny w Ameryki, a teper nachodzą się w wielkiej nużdzi. Była im w Niemczyni 6 lat, to wojsko mi wsio zabrało w drodze, jak ją wertała do domu. Teper ja na służbie i nie mam niczego. Proszę do rodynu pisaty na adres Marta Fedorko, Regietiu, Poczta Wysoła, Powiat Gorlicki, Polszcza.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam sercia wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

cicho, słyszę ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie,

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskiej Doli Władimira Chylaka. Powiedzieliśmy, że w duszy Iwana nastawał perewrot. Tak kiedy dokoli morsia było tomu czuduaty, ta dneska? Dneska Jadwisia hraje to ty tużliwy ruskodumky, što hłaskajut jego naturu, što hryjut jego serce. Toho poczucia win ne zaznawał ani prymaryczci. Pit wrażeniom tych dumok otwierał się dla jego duszy nowy świt, który mynał ogu sobi, besiduwał mu. Naterpił jest się w życiu dost, czas, żeby nastała dla tia lipsza dola. Smotr, daju ty toto, za czym jest persze na darmo dyinczył. Spokój, lubą, zadowolenia. Czoho ty wece treba, bidny chłopcze? Wam, a czy prykryt się moje hrania? Tymś widaniom obudyła Jadwisia Sołotkanycza z jego zamyślenia. Czom tak dumate? O wyne pleskate mi, a ja ambitna, żadna pochwał. Cymate mia za prostoho klakiera? Pryszał czas i na Jadwisiu. Zmieszała się i nie mogła najty odpowiedy. Tak w każdym budrazi, małbym po waszym zwidaniu sudyty, prodążał Sołotkanycz, kiedbym nie znał o czym prekonany, a czy i wy sam, że pochwała muzyki ne wse zakluczać się w zowniszniej reakcji. Ne hołosną, ale za to sprawiedliwą jej pochwałą je radsze dobroczynne jej wlijania na duszu człowieka. Totoż to jem odczuwał słuchajuczy śpiłanych czeres was dumok ne dast się nijak wysłowyty, a uż bodaj porożnim lapkaniom. I naprawdę podobają się wam ruskie dumki? Komu się one nie podobają? Wydiło się mi teper, że tyma dumkami zabesidowała do mia rydna maty, kotroj tak dawno jem ne wydił, włastywą sobie besidą, kotroj tak dawno jem ne czuł. Bar stużyty za materiu. Jakby ni. Okremnej nie mam nijakoj prychylnoj duszy, nijakoho teplejszoho sercia. Bars mi dokuczat to ta samitnist. Kto nikoho ne chladat, tot i ne nachodyt nikoho. Zauważyło diucza hejby obojatni. Czom tak sudyte o mi? Zwidał oficer. Zamiast odpowiedzi Jadwisia improwizowano pereberała palcmy po klawiszach, które ozwali się tużliwyma, miachkyma akordami. Cy każdy, kto hladat szczęścia, nachodyt ho? Cy każdy, kto prachne bratniej duszy, kotra by joho mryj zrozumiła, lelujuczyła ich i zahryła, musyt ju koneczni najty? Mi się wydyt, że to gra na loteryi. Pryznaju się, do dnes ne naszą jem takoj duszy. A czyj medże muszczynamy? Zauważyło diucza. Indejem radsze ne hladał, dołożył z hirką uśmiszką Sołotkanycz. W tym i wasza wyna. Muszczyny sud wielki ma egoistamy, obyczni ich przyjatelstwom neje bez zakwask samolubstwa, a do posłaczeń one nehodny się woznesty. Pity delikatnyma palczykami Jadwisi klawisze zapłakali czudną fantazyją. Dumate, że lem żeny na toto staty? Odpowiedzią na toto zas była miachka melodyja pit wylejeniem, kotroj serce Sołotkanycza tajało. Hladał jem bratnioj duszy i seret żen, zbychnął win. Ta ne potrafyły one, cy ne chtili mene zrozumity. Wszytkie? Zwidała z lestliwą uśmiszką diłka.
Lem jedna, ta jej odpowiedź była dostateczna, żeby otruity nawikł moje serce. Paskuda! Skryczała mimowilnie Jadwisia. Nie osudzajcie ją, bo i ja ją nie osudzam. Inakże musiałbym wam darowaty marny komplement. Jak to? Ona z lycia ciłkom do was podibna. A tak, ryżny cialem w tym, że ona zowe się nie Jadwisia, a Maryczka. Zażartowała Diłka. Jak o tym znate? Zwidał zmieszany oficer. Ciłkom przypadkom, choć leżyć się w choriaczci panele tejtant, to niekoniecznie to imeno tak hołosno wzywaty, żebym aż do swojej komnaty czuła. Probaczte, zaprawdy Maryczka imeno ti diuci, do kotroj przywiazał jem się nad miru, to moja sestra. Wasza sestra? Zwidała Jadwisia takim hołosom, że Iwan musiał dizryty w nim szównu dozu somniwu. Tak, moja sestra, bo dnes może julem jak sestru kochaty. Riuk z rezygnacją sołotkanycz. I kiedy wy już jedną połowinę tajemnyci znate, małbym schrecznosty odkryty i truchu. Diucza przestało graty. Ruki jej bezczynnie spoczyły na klawiaturi. Rozumiejete mia teper, że raz zawedenej w swoich poczuciach nie mam śmiłosty, by leżyty się gu inczej żeni. Lipsze oszczadyty soj nastupnoho, tak bolistnoho rozczarłania. Nit, ja toho nie rozumiju. Dołchym pizryniom obwił oficer jej twar, hejby chtił, a myśli dziuczate odhadnuty. Tołdy dajete mi na diu, że morzu iszczy w lubowy byty szczęśliwym? Zwidał win o chwylu. Jadwisia nyczne odpowiła, lem ruchy i zatremtily, a klawiszy zjojczaly jak i syma dysharmonijnyma zwukamy. Pani, proszę o konkretną odpowiedź. Ryuk sołotkanycz, prysunówszy się z kresłą blisko gudiłci. Powiedz te szczyro, kiedbym stał przed żeną, kotra podibnie jak Maryczka zajałaby moje serce i powił pizryj na mene, moje serce zderewianiło, bo studeny witer zamorozył ho, bo burja życia nadłomyła ho, szto nechodno o swojej syli wernuty się ku życiu. Lem ty jest tym sąciom, kotre może ho rozochryty, ty jest tą rosą, kotra hodna ho ożywyty. Ty masz na tyłko syły i odwachy, żeby pożertwowaty swoje życia dla wtrymania przy życiu druhoho sercia? Czy to mich bym maty na diju? Powiła jem uż, to żena gotowa na wsiakie posłaczenia. Proszeptała Jadwisia, spustywszy dołą oczy. Pani, odneste totoś widania do sebe. Cy male by wy odwachu prykowaty swoje życia do podwijnoho kaliky, bo kaliky na duszy i na tili? Jadwisia schyliła iszczyny, że hołołu, ta lyszyła swoją ruku w dołoniach krasnoho muszczyny. Powiczte, gotowy jem na każdą odpowiedź. Żadał z pasją oficer. Wy jedna pryklykali ste mia z bezdusznej bytnosty do życia pełnoho nadii. Wy jedna podibna do mojej sestry Maryczky. Lem wy możete zbolił moją duszu wyliczyty i prywernuty straczeną wirów szczęśliwist życia. Jadwisia dwychła swoje oczy. W tych oczach błyszczaczych slezamy wyczytał Iwan to, czego ona sama ne w syli była wypowisty. Schylił twargu jej rukam, a z jego pociłunkami zmieszali się slezy radosty. I na tym chneska kińczymy odtynok. Szto dale diało się medrze Iwanom a Jadwisiom doznate się w następnych częściach.
Zapraszam do słuchania w każdej ponedilok i piatnyciu ochodyni semi weczerą. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehoden jim se byl vrnutý, bo treba bylo vědomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil, ale jo sám. Sam im se zrobił, to si tam jakiś su bobarki im nalipił, fizołu zwarił i tak dalej. Sam do sebe im chwarił. Wesoły świat. Wił jest, dokolej wylił sam, dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wolejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte połazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo sleską. Chwarił jest odczynasz choć raz. Не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Trzy Świty. Już dneska mamy 1236 odcinek naszej audycji, którą wedemy ja, Sewerianom i Zdemkom od września 2020 roku, znaczy to już bliżej jak 6 roku. Dneska mamy 16 den września 2026 roku. No i przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie radia, budu wam puszczaty muzyku, budu besiduwaty, no na dobri wam znane temy. Budu objaśniaty da jak świata, jak jest dneska praznowany, budu besiduwaty proda jak liczne ci smerty urodyn ważnych ludy związanych z rusyńskim narodom rusyńskim prostyrom. No i tyż pojechamy do dalszej zakutyny świata, budu mała lekcja pro nową derżawu. Chneska dokładnie już wam zdradzu, pojechamy do Butanu, do derżawy w południowej Azji. No a pokaż to trzeba objaśnyty wam, ale jaka muzyka była puszczana. Słuchaliśmy na samym początku Gosi Pałk. To była śpiewanka Pidna Hołowką Mało Nas. Teper posłuchamy muzyku z Pidlasza. To bude ensemble Hajda Banda i utwir Pidna Hołowką Babaczka. Pak bude dynamiczna, energiczna muzyka po rusynsky ensemble Hrdza. Peret wamy bude dokładnie śpiewanka Pidna Hołowką Dziewczata. Zatem posłuchajmy tą muzykę z Pidlasza, tą muzykę z rusyńskich karpackich zakutyn, no a pak budu prodążaty besidu.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchaliście muzykę po rusyńsku przed chwilką. To był ensemble Hrdza, śpiewanka mała na hołowok dziewczata. Bardzo energiczny to był muzyczny kusoczok, ale raniejsze słuchaliśmy też dasz to ciekawo, bo była to Hajda Banda, ensemble z Pidlasza i utwór pod na hołowką Babaczka. No a teper to przyjrzyjmy się tak detalni faktom danym związanym z chneśnią datą. 16 den września to dokładnie 259 den toho roka. Do kincia 2026 roka mamy jeszcze 106 dny. Prochody 38 tyżden roka. Den już jest prawie, że bliski pod pisliadą do hosty noczy. Dokładniej to do osadnej równonoczy mamy 7 dny. No i za to chneska den trwa już 12 hodyn i 37 minut. Jeszcze robić się korotszym. Do chneszni den był, jest dłuższy od najkrótszego o 4 hodyny i 55 minut, a krótszy od najdłuższego dnia wróci o 4 hodyny i 10 minut. Schid są ciachneska w Warszawie ludy male o 6:12, a zachid prochody już przed 19 hodyną, dokładnie o 18:49. No i podążajmy naszą muzyczną podróż. Przed wami bude Igor Kucer. Posłuchamy śpiwanki pod na hołówką, a popit haj zeleneńki. Pak przed wami bude Klawdia, artystka z Grecji. Posłuchamy śpiwanki w greckim języku, to bude utwir pod na hołówką Asteromata.

Słuchali ste śpiewanki po grecku. To była artystka Klawdia i śpiewanka pod nachołówką Asteromata. Rańsze słuchali sme zas Igora Kucera i śpiewanki pod nachołówką Apopit Haj Zeleneńki. 16 den wereśnia, ta kuchneska mamy datu i jest to też data ricznycia urodyn Antoniocho Beskida. Po maďarsky win nazywał się Beskid Antol, a po czesky Anton Beskid. Antoniocho Beskida znamy jak rusyńskiego polityka, doktora prawa, sospilnoho diacza i druhoho gubernatora Pitkarpackoj Rusy. Wrodu się win 16 wereśnia 1855 roku w Hanehowciach, tołdycznie to było Madziarskie Królestwo, a w mer 16 czerwca 1933 roku w Uszhorodi to była tołdycznia Czechosłowacja. No, peret namy iszczy kus muzykę, a pak doznate się jak chneska sud praznowany świata. Poklasz to, peret namy kwartet galicyjski. Posłuchamy muzyku z Karpat z Beskidiu, Bars Krasna to bude instrumentalna muzyka, peret wamy utwircy jest to koniusie. A pak posłuchamy po polskie śpiwankę ansamblu Kwiat Jabłoni, to bude utwir pidna hołowką Burza.

0: Plem FM.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

Skinczyła się muzyczna pererwa do rochy słuchaczy. Terwat program tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Kneska sereda, 16 den wereśnia. A przed chwilką to słuchaliśmy śpiewankę po polsku. To był Kwiat jabłoni i śpiewanka Burza. Rańsze słuchaliśmy instrumentalnego utworu ansamblu Kwartet Galicyjski. To była śpiewanka Pidna Hołowkomcy, jest to Koniusie. Do rochy słuchaczy, chneska praznujemy medżyńczyma Medżynarodny Den Ochorony Ozonowej Werstwy. Jest to oficyjne świato schwalone zachalnym schromadzeniom Organizacji Zjednoczonych Narodów 19 grudnia 1994 roku. No a data praznowań właśnie 16 września to je na pamiątku podpisania Montrealskiego protokołu w 1987 roku w sprawie substancji, które zmniejszają syłu, zmniejszają tonkist ozonowej werstwy. No i w zachali to chnesznie świato jest po to, żeby promowaty dijania ochorony ozonowej werstwy, która już zawdziaki właśnie różnym dijaniom i to tym zmniejszeniom freoniu w atmosferii jest już odbudowana kus nefciłosty, ale maje się to ta ozonowa werstwa już chneska lipsze, jak to ty 30-40 roku temu. Chneska też mamy bardzo oficyjne Międzynarodne Świato, dokładnie Międzynarodny Den Interwencyjnej Kardiologii. Jest to świato Organizacji Zjednoczonych Narodów, które zwraca uwagę na choroby serca, na choroby układu krążenia, też na dajakie współczesne procedury leczenia, dostęp do opieki i znaczenia kardiologicznej profilaktyki. Zatem, kol mamy zawał na premier, no to właśnie taki interwencyjny kardiolog jest bardzo w takim momencie potrzebny. No i wszystkie kardiologi chneska mają właśnie też stoi na chody swoje świato. No i jeszcze trzecie świato, które w poślednich dniach w Polsce może właśnie tak było dost tak aktualne, bo chneska mamy Den Maszynysty. No a znamy, że w Polsce parę dni temu był protest maszynystów. No a maszynysta to bardzo ważna profesja, ale bardzo rzadko dociniana, bo w wagonach, w pociachach oczywidno możemy stretyty się z konduktorem, kierownikiem pociachu, z kontrolerem, no ale maszynysta jest też potrzebny, żeby każdej pociach mich i chaty dalsze. To ta profesja uczy się z bardzo wielką odpowiedzialnością. Maszynista musi daty pasażerom komfortową, bezpieczną i punktualną podorożę. Do tego też maszynisty pracują w nieregularnym trybie roboty i są narażeni na premier na hałas, na stres, na dijania magnetycznego pola. Profesja maszynisty jest dumana jak niebezpieczna i bars trapę zlywa. No a kandydat na maszynistę musi mieć bardzo dobry słuch, też zmysł zrienia, refleks, zmysł równowagi, no i w zachali byty w dobrej takiej fizycznej kondycji. W Polsce mamy około 15 tysięcy maszynistów i ciły czas potrzeba nowych kandydatów do tej profesji. Zatem wszystkim maszynistom w Polsce i Nelem żelamy najlepszego mnoha jalita. No a teper to kaśnie was poproszę na muzyczną przerwę. Posłuchajmy kus muzyki tylko jak idę pro chnesznie świata, a teper dajaka nuta. Przed wamy laboratorium pieśni i utwir sztoj pamoriu, a pak puszczu wam ansambl Lada Niva z Armenii. To bude śpiwanka po ormiańsku z angielskim nachołówką, kotryj zwuczyt Here's to you, Ararat.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchaliście ansamblu Lada Niva, to była śpiewanka pod nachałówką Hirstu Ju Ararat, a śpiewanka była pro choru Ararat, która nachodzi się w Turcji, ale możemy ją smotryty też z Armenii, odkąd pochodzi tot ansambl. Ararat to bars wysoka chora, ale nie na tyłko wysoka, jak chory, jak nachodzi się w Butanii, dokładnie jak Himalaji. No i dneska beru was teper na małą ekskursję po toti niewielkiej derżawi w południowej Azji, Butan. Nachodzi się dokładnie w wschodnich Himalajach, a pełna nazwa tej derżawy to Królestwo Butanu. Stoleciu tej derżawy jest niewielkie miasto Timphu, w którym żyje około 100 tysięcy ludy. W całej derżawi żyje 850 tysięcy butanciu. Besidują one w bilszosty w języku, jaki nazywać się Dżongkha, ale też angielski jest derżawnym językiem za to, że Butan był dawniejsze brytyjską kolonią. Niewielka to ta derżawa. Powierzchnia Butanu to 38 tysięcy kwadratnych kilometrów. Ale na tej niewielkiej powierzchni znajduje się wysokie chory. Najwyższą chorą jest Gangkhar Puensum, który wzbija się na wysotu 750-70 metrów na

tmorą. No i prestoto, że bilszy z Butanu zanymają Himalaji, to tam są to te dorochy w derżawi bars kruty. No i za to czasem jak idę, żeby projechaty 200 kilometrów, no to trzeba sobie zarezerwować bilsze jak sim hodyn na taku izdu, no bo dorocha nie idę po prostu w prostej linii. No i ciła derżawa nachodzi się na dost wysoki, wielki wysoty, bilsze jak 3500 metrów, a na najniżej nachodziaczym się miściom, najniżej nachodziaczym się toczką w derżawi jest sud okolici seła Drangem Chu i jest to 90 metrów nad morą. Co jeszcze ciekawe pro Butan, to jest to bardzo zielona derżawa. 83% powierzchni derżawy to są lisy. No i za to też Butan może pochwalić się tym, że jest jedyną derżawą w oświecie, która chłonie bilsze dioksydu uchla, jak tworzy właśnie dioksyd uchla. Tak, no jest to derżawa, która dost silnie przyczynia się do zmniejszenia negatywnych efektów zahalnoho, globalnoho poteplenia. No, oczywiście jeszcze pro Butan to jeszcze możemy być duwaty bilsze, ale może o paroch minut. Przed nami muzyka z Rumunii. Madalina Pawal i śpiewanka Pidna Hołowką Dujlala, a pak poczujemy Madi, artystku z Laponii, to bude śpiewanka Pidna Hołowką Idit Głowsu.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma te audycji, fajny ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Wertam do Was, drogi słuchaczy, wertamy do programu Treświty i wertamy po muzycznej pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką takiej spokojnej śpiewanki z północy Europy. To była artystka Maddy i śpiewanka Edith Głowsu. Muzyka była spokojna, taka ezoteryczna kus. Taka no, tajemnicza, możemy też dopowisty. No i kus też w klimat i derżawi, po której sobie chneska wandrujemy i pro kotru wam besiduju, znaczy pro Butan. No, Butan nie nachodzi się w Europie, a w południowej Azji, ale też jest derżawą, kotra maje w sobie bars velo ducha. No właśnie, bo jak duch, to i religia, a główną religią Butanu jest buddyzm. 72% żyteli Butanu właśnie deklaruje się buddystami. I za to w Butanie mamy bliższe jak 2000 chramiów, buddystycznych chramiów. I też z tego powodu właśnie to silne przywiązania do tej religii robi z Butanu najszczęśliwszą dżawu w Azji. Też tak same Butanci lublat pro sebe besiduwaty. Jak ja powił wam paru minut temu, stulecią Butanu jest miasto Thimphu. Jest to też jedyna stulecia w oświti, gdzie nie w zahali ulicznych latarny. Tak, właśnie tam nesud doświetlany w taki sposób, jak my znamy uleci. Też nie świetlanoj sygnalizacji na drogach, na skrzyżowaniach. I to jest akurat wynikom królewskiego nakazu, żeby zlikwidować sygnalizację, bo powodowała wypadki. Neprywyknanyma szoferami. Po prostu ludy byli bardzo zaskoczeni, że sud da jakie sygnalizacji, że czerwone, zielone świtło i byli tak skonfundowani, że po prostu powodowali, robili wypadkę na drogach. Za to korol po prostu nakazał zlikwidować ten system. Co ciekawe, w Butanii nie jest niejakich wielkich fabryk i kopalń, nie jest schidy na takie miście, na takie inwestycji, a wszystko po to, żeby chorony te seredowisko peret zanieczyszczynamy. No i w Butanii to wieloch riczy tak pojawiło się z naszej perspektywy dost pizdno. Na premier persza maszyna, pierwsze auto wjechało do Butanu w 1963 roku. Kole wjechała to ta pierwsza maszyna, to ludy przynosili sino, żeby nakormyty auto, właśnie, bo tak dumali, że to jest jakieś zwiria po prostu. To udyszny minister też nie chciał, żeby auto tak za bardzo się muczyło, to kazał szoferowi, żeby izdył lem na pierwszym bichu. No, Butanci właśnie sąd bars ciekawy maludmy. Pit takim wzgliadem właśnie, bo weloch wynalazkił. Pojawiło się w tej derżawi dość pizno. Tak jak i internet, który pojawił się w 1999 roku dopiero. No, ale oczywiście pro Butan możemy besidować bliższe i je bliższe tako choroda ciekawostok. To też nam wskazuje, jak kolorowa, jak interesująca jest to ta dżawa i że możemy do niej pojechać jak turysty, ale no, nie jest to może takie lekkie i bez papieru, ale je możliwe. A teper to może posłuchamy kus muzyki, tiż wertamy do północnej Europy, było z Laponii, to może z Estonii, estoński folk pered wamy, Mari Kalkun, posłuchamy śpiewankę pidna hołówką, Lent pychia taeva al.

Słuchali jste Marii Kalkun, to była śpiewanka Pidna Hołowkom, Lent, Pychia Taewa Al. Drochy słuchaczy, przed muzyczną pererwą to skinczujem besidu pro Butan. No właśnie, jeszcze besidujemy, ja wam besiduję w każdym odtynku trzech świtił, że no właśnie tak proda jak nowe derżawy. Oczywiście jeszcze weloch przed nami, no jak sobie posmotrę w tabelku, jaką mam prerychtowaną, to mogę wam zdradzić, że jeszcze smene były tak mniejsze, bliższe w połowie afrykańskich derżaw. W południowej Ameryce jeszcze mamy Brazylię, Chile, Kolumbię, Paragwaj. W Azji też już tak połowa derżaw była obesidowana, ale jeszcze połowa nie była na antenie LMFM. No i północna Ameryka i Europa jeszcze weloch to tych tem do takiego przedstawienia wam. Za to no mamy już was ciekawy to ta tema i może też was inspiruje do tego, żeby otwierać atlas, otwierać mapu, posmotryć de sude jakie ciekawe miejsca po prostu i rozszerzać swoje geograficzne horyzonty. A teraz przed nami jeszcze kus muzyki, posłuchamy ansamblu Micro Music, to będzie taka śpiewanka już na dobranicz, po polsku, a na hołowok zwuczyt kołysanka pani broni.

0: Słuchaliście poślednią śpiewankę w chneśnim odcinku programu Tryświty. To był ensemble Mikromusic, jaki pochodzi z Wrocławia, śpiewanka mała na hołowok, kołysanka pani broni. No i słuchajcie, już to kinec naszego programu Chneska. Pomale już trzeba się praszczaty. Chneska sereda 16 den wereśnia, a czujemy się w następny raz w piatneciu 18 wereśnia. Oczywydno po nowinach o chodyni 20. Zatim mi już nic bilsze nie lszyło się do powidzenia, jak trzymajcie się. Żelam wam przyjemnej reszty wieczora, spokojnej nocy, ostante zdorowy i ahoj. Jeden,
1: dwa,
2: trzy, trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tym lasis lem FM. Jachsy kin li bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m...
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y psianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jawir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarszał, to bym był może...

0: Shalom.
1: Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.